wape pa yo mwana na invitation bayeli yo plateau ya biloko yo zongisa o malchance onini aya tokomo comprendre yo menga nazwaki na nganda na yo te kabelaki ngai na fobu okaka kombo fobu